0: hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris. I gotta find my way back. Back to summer paradise.